0: wyskacze żadne niewuladam, tu i szwam. Dobru, a wiesz tu jezbu, ale wszak wiesz, że jeli są jeszcze zmieni. Rady zdzielcie nam to przez damotną czetą funkcję naszej app MDR Serbia.
1: MDR Sachsen. Serbski rozwóz.
0: Anietko, wokno, szeroko wocięć, przemietrić, radio wotwierczeć, a nie dobrze susodów ubudzić.

0: Oliver Thomas, das ist euer Botteinst von Napo Šešči hier.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V sakskim krajnem Semje je so včera zromadna prostva frakcijo CDU, SPD, Zjazka 90 zelenih a levice přiuzava. Serbsko reč hiše silnišo škitač a spichovač. V prostvje žadaja se přiuzač přidatne zaujazki z europske karte za regionalne a menšinu reče. Deficite mili so votvarič a spichovanje serbščine kubvanju zariadnistve medijach a dvožnosti jasne vutvarič. Sakska dobiła też próbować, choć nie mogła w uspieszne zariadowanie z Braniborskie przełzać, co by już standardy podobne byli. A knieżostwo miało pokazać, które europejskie spichowania mogli są za zesylnienie serbskiej rzeczy, kultury a regionalnego wujcza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za šiče s płatami narodnie drasty jest so včera slepom zaju. Prvi raz je z wubidżowaniem zjazany. Hodnoča so wudżivki w kategoriach mužaca moda, močinska moda a asesuary za bydlenie a dom. Z jednačo hobijowymi šírkami je kurs dereknijowany. Zariadowario od serbskeho projektowa managementa su jara spokojom. Včera su wobdženiče prvnje poky wydostali a materiál přepodaty. W 9-tyžinskej individualnej fáze maja wone z tradicionálnych płatov modiske unikáty wujivač a sotovieč. Kunc augusta so wusledki na modovi přeletce v slepom šedstaja a najlepšo so mytuja. Viaca hač 2 lete po starče tvarskih dživov je modernizovanje dvorništa biskopicah odzamknjene. Nemska železnica je neče 10 milijonov euro do obnovenja investovala. S tem bo projekt leto pozdišo hotove a 2023 planovane. Železnica v podstatni dlješi tvarski čas s přidatne trebnimi zanirovanskimi dživami. Dokelž so liftaj zatvarište, pšinu lučo z handikapom netko lohšo k čam. Tunel za osoby dostał nowe szpundowania a nowe kachlice na szczynach. Mimo toho są skody w obnowiciu a nowe w obswietlenie zatwary. Za sanirowanie kulturnego domu w Salowie planuje Kulowska Mieszczanska Rada niemal 60 tysięcy euro wydać. Nadok za to dostał na czerowszym posiedzeniu firma Skulowa. To by jeden z cioch twarskich nadawków, w których radziczelio czera rozsudzichu. Mimo toho rekonstruuje a saniruje so most przy Kuborowym mynie za nieszto wiatacz po 100 tysac euro, a CSB piestowania dostanie nową fasadu, która szczopfotu izoluje. Nadawk przełza za 5-90 tysac euro firma Skulowa. V Rakecach miestem viacery v obydlerio dviluja hačma noa bydlenska končina s vobkodami blízko nedošie kormianie svini viesto přichod. Včera přednesještaj 2 v obydlerii gmenske rádže nádrobne svoje vobmyslenia, a to 5 menej dalších Rakečanov. Voni so investovie ruíne boja. Viestanosta Sven Nootny pak znapšečivi, zo gmenska rada plány podpiruje, dokolž do dobroho přichoda rakečanskie v okoline veri. Nimo toho privátny investor šun riziko sam niese. Dále je rada včera v obsamknula, zo so staršiske přinožky za džiči rakečanské pistovanie a žvobiku k prvnému augusti povyša. To bych ju povyšče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanje znova svunčne jenož z nekotrimi mročelemi, vostanje dale sucho, vecike dženca ketro svabe a pšinže z severa, žive slibro stupa dženca na 36 stopnju v Voklicach, tak ne meteorologojo vesča. A hač do nedžele v vesče zmeme dosť a nadosť svunca, k tomu jenož malo mročelu a vopravdže nebude čopfo ale prave Horco, kajž to zdovala v júz, najče hač to 40 stopňu nás očakuje.
0: Extrémna horca, tá, no. Na drohách je extrémne malo los, chcem tak prajč, všetko dere beží, vyskače, tu žane nímám před sobou, systémy z najmenša nic, jeli nešto uledače, zazvonče rade, to sa veselí moje Katka a Jakub, že je môj dobrý start do džensnýšho štvrtka, peč po napo šeštiche.
1: Serbský rozvoj. Rozvoz.
0: Rajnče seria skadžeja, pec vúžica sa pomalu zatepí, v okno netko ešte raz široko v oči nič a potom přetrač, přetrač, přetrač.
3: Kak husto som ja zvrstil, to zličiť nemôžu.

Sto ist nicht gar nie widzicze je, gaxi wumiocza eikec a roboter napschmos detai. Gott guschde pschet terminom, runo czasne pak so naso ladatai a z mimiki Karoline eikec je wubidzec, gak wona takt pschepoda. Woprodze zajmawe wobraze. A zajmawe zbuk. Stolz nicht gut schiebne, na nasche Internet-Restaurante, a nasche damotne App MDR Serbia, sme Vodkas, sa krutki Clip, sesta ili, polanetche raz nutz, na duet, na Tereminie s Roboterom, wietze dawe ja naswitche, nu a serbski Rozvos, rade wotem Rozprawia.

0: Zidam, Menschino, Boschisch, hier Wischina Hartmut, Bostarasa, Rune Water, Sasa Sasa Bocchime, Dack, Geisch Malisch Chanski Pop, Nack Litzze. Stürzt sich auf New Celsius, Roger Namkunz, Digenia, Wosse Bär, Negelu, Nuse Velika, Zirl Hanschik, Raji, Wele, Wele, Beach, Nizenosch, Wele, alle Wosse Bär, Dost, Beach, Schako, Subime, Psipocinio, Tisch, Elektrolyte, Gischenosch, Woda, Sonacha, Narunach, Nemoge, Tisch, Setisch, Rasbritschku, Chai, aber Kolo, Bobschitsch, Mamme. Anuse Velika, ma, Hewakische, Dobre Pokibe, Kak, Mojesch, so, Psitaike, Horzoche, Dere, Wokwodnitsch, Nap, Napschikwat, nohi do Weinschkis kvodneje vody tyknutsch.
1: Aj, napschikwat, to je na dobra možnost, wieso muss jen zitisch jen mokre trenjo na ruč božič, aber uko ruče kvasč, to kus kvodži, ale was je važnje te so po možnosti ta okolina haj nekak kvodnajo. Kutku v bydlenju, wieso po možnosti tam na to ladač so kus pšečane, so malki vecika, duje tež to kvodži.
0: Aj, tam może mały wentylator, albo też wierzchlowanie powietra dopomacz. Ekstremna horcota, kunc tydzienia. Jak zaredowario z tym wopkadzieja, na co mieli wopytowario dziwacz, to chcemy wam za niekak po godzinę tu serbskim rozwosu rozprawiać. Potem też ladają na to, które kunc zaredowania susa kunc tydzienia, miastem hiżo wotprajeli, to słyszymy zonimy za po godzinę tu serbskim rozwosu.

0: Rosnine, so bliža lubi šulorja, to so zavešče veseliče. A s tem tež čas vočastvenja a vodpinanja znamenča za vas, lubi šulorjo. Za starših, vas sebe pistovalskih džiči, bliži pak so s tem tež čas vesteho špagata. Najviace pistovanjo ma tak menovane zaurenski čas. Dve neđeli je po takim kubališčo kompletne začinjene, kak starši a svojbe s tem vopkađeja, a što su lepšine abo tiš nelepšine takih zaurenskih časov pistovani, to chceše Bettina Wenderotova vedjeć.
1: Wozy je zaurenski czas, kada si wy to ze swojbu organizujecie? Je to kujeli to ty samsne, albo kawe to czynicie?
2: Lieca sam ja jeszcze we starszyskim dorolu, przez to za nas lieca cele nekomplikowane.
1: To ryka to jest za was poriadku, tak, że jedziesz tu dumie modwi niż li zaureny.
2: Haj, za nas to poriadku.
1: Kawe się swojba to logistice zmistruje?
2: Przez to, że mamy młodzież je na szóstkie dziecko, je to po nas cele jednore tak kładzione, że modlitywy pozdinach, po nul czynimo, kiedy się ten zaureński czas, a w tych posłynnych litach, gdzieś my nie jesteśmy, że na szóstkie dzieci my jesteśmy, my nasz dół dotoczynali, a po nią. Trudy jemu łoka, kiedrowa, mój mąż podny, ja podny, a to jest musimy rozradowali.
1: Kasi starsi to zariaduje. Je to tak, że tlaniko tri dzieci pondu do tamo domu, albo praja temu, choć poczet leta wymo, tam je zaczynane, a poncimo to tak szczynimo.
3: Pola nas tu nawes we Wotru a ty w bliższych wioskach, kocisz nam kodzia dzieci, tam maja wiele jeszcze dzieda łoki. Abo jenu czetu, a oni spytają, że te dzieci docą, a nie traja nidzie drudzie, dokiesz to zasał cuza w okolina, a tak są one swoje w okolinie. Brede są też wiele jeszcze nabożne tydzień, wulka skupina rady używali to panie, dokie są tylko dzieci na nabożny tydzień przyzywanych, to nie tylko 20 lat jacy nie idzie. Ale niekak są to wszyscy zeszlaszczy starszym, albo niekak te swoje. A ja dobił prać, przez te całe lata my przez to mieli potem też te dwie niedzieli zaurenskie czasy my mieli wiele ponowić. Tak smo so mieli dzieła czynić, które docela nie było możne byli, gdzieś są dzieci tu.
1: Kasi, wy to zariadujecie z tym zaurenskim czasem, a macie to za dere, albo prać, burczy ty bez to mieli żyło być?
2: Ja mam nadzieję, że te zaurenskie czasy, a to są pa w samym czasu jakie się otrowa, a dla toho je to poriadku. Also, to są te znot lita dawali, gdyż to tak nie było, gdyż my mus sobie dwie niedzieli doła zać, a potem z tym japońskimi dziećmi doma była. Ale my z tym ja to nie tak zradowane żyła darorem, że my quasi możemy tamte dwie niedzieli z Romany dołączyć.
1: W waszym kubaniszczu są dwie niedzieli zaurene, czego dla jego to znano te za trzy strony emocje ważne, że są jemu dwie niedzieli mira.
4: Ahoj, za te dzieci ja to szun, diemo ważne, że my z Romany, że dwie niedzieli związować się doła, że starszy to zajedność zonie poprą. Potem możecie to znaleźć i zariadować. Ja to też zrozumiałam, gdyż one mają te szczerze, no, te mają te na tamu, bo niejakie zaurenskie czasy od niejakich formu, albo tak. Po nas poprą te akceptancja tu ją. A te dzieci, do te starsze, które się nie mogą zariadować, te pon daje praktycznie te odchłaty dzieci do kościec opistone.
1: Kato po was doma w swojej bieży, są te starsze, się to tak zariadować, że do dole jedu, albo prej woka, ona te pon moci 4 dni ku sobą lada.
5: Aj, tak to jo. Ja mam jucidne. A tam woka, to są w Budlawe Stetten, to ja tam blisko mit weiter. Da mi ja die pon 2 oder 7 tu mał. A jen tydzień, że se one najskie tak zariadować, że ja one sami dołożać.
1: To ryka, że nie automatisch to tak zamakujesz, że swojba też w zaurinskim czasu dołoń.
5: Nie, to nie tak, nie. To ja te drudy ciężko, że żadną woku, a dzieda nie ma, to ja szum potem kus ciężko.
0: Aj, tu już ważmy się dżydą, a wołki, a też nie są z najszlakorysich przyczyną bliskości, potem wszym starszym a dzieciom przy wszych logistyckich wyżadaniach krasne pozniny a riany zromadny czas przyjemy. Krótko po Bedelk nasodomie, a to je Taylor Swiftec, Honey, Miet, Lubuszko, kajszy szece. If you want, because I'm the one you want.

Liebe dzieci, dobre ranie. Pilnie jeszcze całe lito wuknęli, a są napinali. Nie tylko na końcu szulskiego lita raja sport, instrument, hobby, a zwonka szulskie zabiery wonu rolu, a nic więcej znamki ze szyłkach. Jedna taka zwonka szulska zabiera je dziwadzielinie. Serbskie dzieciacy dziwad w obszy niemsko-serbskim ludowym dziwadle pyta za nową ru nowych rajerów. A dundak w prynym zetkaniu rozprawia. Sobotu rano na podziwieczych.

0: Policja z dzi.
1: W szirach uwie jest obopkaty niezbożo z małym dziewczym stało. Holczka, bielnienadzice, a niejabcy za parkowacym autom ze swoim bobikarom wujewa. 15-letny wodzio mopeda Simson nie może się wiacy dobro zdzić, a do małej zrazy. Na zbożo busznej woba jeno szlochko zranenaj. Szkoda na mopecie w uczynie 200 euro. We Włócznicy niemscy Lausnic je 16-letny przy kupaniu z niezbożiu. Młody kadla wszak bie ilegalnie na terenie z Czerkowie jamy, a jeso przy skoczeniu do łody skały tak ciężko zranił, co doby helikopter jeho do kliniki w odwieszcz.

0: Stemje, Napo sed mich.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V sakskim krajnem Semje je so včera zromadna prostva frakciju CDU, SPD, Zjazka Dževečesač Zelenich a Levice Pšivzava serbsku reč hišče silnišo škitač a spichovač. V prostvi žadaja se Pšivzač přidatne zaujazki z europskije karty za regionalne a menšinove reče. Deficite mili so votvarič a spichovanje serbsčine kubvanju zariadnistve medijach a dološnosti jasne vutvarič. Sakska dobjała też prowadź, hać nie mała w uspieszne riadowanie z Braniborskiej przełzacz, co bych już standardy podobne byli. A knieżostwo miło pokazać, kotre europejskie spichowania mogli są za zesylenie serbskiej rzeczy, kultury a regionalnego wujcza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za šiče s płatami narodnie drasty jest od včera slepom zaju. Prvi raz jest z wubiedżowaniem zjazany. Hodnočas so wudźiłki kategoriach mužaca drasta, močinska moda a asesuary za bydlenie a dom. Z jednače hobijowymi šijarkami je kurs Derek Niovany. Zariadowario od serbskeho projektového managementa su jara spokojom. Včera su wobdźeniče prvnje pokyvy dostali a material přepodaty. 9-tydźenskej individualnej fazy maja wone z tradicionalnych płatów modiske unikaty wuvič a sotovič. Kunc augusta so wuslitki na modu wie przelatce z lepom przedstaja, a najlepsze są mytuja. Wiatce hać dwie lecze po starcie twarskich dziwów je modernizowanie dworniszcza biskupicach w odsamknienie. Niemska żeleznica je niedzie 10 milionów euro do wopnowienia inwestowała. Z tym był projekt leto pozdyszo hotowy, a dwójce tak drogież planowane. Żeleznica w opodstatni dlieszy twarski czas z przydatnieje s přidatně trebnými zanerovanskými dživami. Dokelž so liftaj zatvari štepšinu lúčok s handicapom netko lúšok čám. Tunel za vosoby dostanú špundovanie a nové kachlice na sčinách. Nimo toho so skody v obnovichu a nové v obsvetlenie zatvari. Za sanierowanie kulturnego domu Salowie planuje Kulowska Mieszczanska Rada niemal 60 tysięcy euro wudać. Nadok za to dostana czeroszym posiedzeniu firma Skulowa. To by jeden z cioch twarskich nadawków, wokotrosz radziceli od czera rozsudzichu. Nimo toho rekonstruuje a zanieruje so most przy Koborowym Mynie za nieszto wiac, hacz po 100 tysac euro, a CSB piestowania dostanie nową fasadu, kotra szczopfotu izoluje. Nadawk przełza za 5-10 tysac euro firma Skulowa. Budyska Mieszczanska Rada je včera večer zvětšinu novému personálnemu koncepty za mieszczanské pěstovanie přivosłała. Miesto chce přichodzie personálnu potrebu z cioch komponentów otworzyć. Na zakładzie liczbu dzieci a zakonskich smiernicu, z přirážku za čas wupada na zakładzie tarifa, gajštěž z pedagogickie přidatnie potreby. Tuta přidatná potreba má sa na základe objektívnych kritériov a ličbu pádu zviesčiť. Personálny koncept bych uzdživali, dokáž sú pěstovaniach miesta, viace kubvarku a kubvarju přistajení, hač zákonce postajný kľúč předvidí. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostane cvý džin svunčne, jenož s nikotrými mročelemi, tuto môže s časom tiež raz trochu dôše byť. Zmieme skýre silne vici, kotrož pšinže dženca ze severa a keď požive sliepro stupa dženca na 6,33 stopňov, tak na meteorológiu napríklad za vorklice viesča. Hač do nedžele zmieme dosť a nadosť svunca a jenož malo mročelu, bude jara horco žive sliepro kúždy džin dále stupa nedželu samo na 40 stopňu. Na nový týdžen drezmieme zase nekotre švíle.
3: A biec v Užica sa netko ráno hýža pö a pö očopli je nám porané zatepí svonco. Na drohách šitko dere a mirne beží vyskače žane. Nímam za vás, tu už dobrú a viestu jizbu přijemoj.
1: Serbský rozvoz.
3: A sa vietiš, dobrý start do dženstnýšho štvrtka, peč, ponapu, sedemich, Katka a Jakub. Strouj môj.
4: Zromadnie sme młodzi, zromadnie sme starsi, tu je sam sne puč nam viesty. sam pak nie mu sonić, sam tyś noc tyś nank.

0: Wassermenschen noch. Boah, Napo, seid mich hier. Vulka Horzota. So, psicho nich dnjach nanas. Wali toi katka schak tisch runi naschich. Wedra wuch wuladach hischeras wuzbinowa. Nedzelu. Stürzeci stopnio Celsiusa. Wyschina Hartmut. So, wotter postara. Ale psiteki Horzocze. Da prai nuso wilika Cyril Hanschik. Du bisch wieso wele wele Beach. Aber kaisch wunprei radetisch.
1: Lost Speech. Ale pomóżność nic je noś rozwodu. Przespoczenie my z człowieki elektrolyta, mineralie zubimy, a te dobimy te zaseksiby pracza. Nasza woda jo tajka, zo su tam przemało elektrolytu. Dola je to te dere, gdyż się nubryczku tomu pije, albo czaj, albo tajke wice kajsze kola, albo tak haj słodkie napoje. Zobuchem to tyżku słuchno.
0: Aber tisch Kaffee, si lut popšeč, aber svodnu melonu, tam tisch došč vele vožnoty a hodži so vúriadne do tuteho leča. Kak vupada konc tyžinja? A zasadnje ze zariadovanjemi při tajki extrémnej horcoče, o tem chceme nedom rozpravieč tu serbským rozvosu, sme so šelakých naprašovali. Napredepak zaspieva nám Monika Klesec.

Skotre Sacherdovania. So wie ich wortpreine, das Meurone wam. Spassrit Guali, nicht kapack, mam, Bocki wirklich wortpreine, so hieß Planuane. Napschikwat, so może czy Jensa zmierce, niemse Friedensrichter, da może czy ja wopytacz, Jensa ma ryczne hodziny, panczycach kukowe, wot cioch do naposzeszczych, może czy jemu swoje staroszcze twarieniu zariadniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie przedniesz. W Wojerecach witaja was Jensa na dziewoniczku tykania paczerio za wojerowsku rejowansku drastu. Jensa od 4 do 7 to budże domowinskim domie we Wojerecach, tam so Sonja Reorjowa jara na was weseli. Dwie gmieńskie radze z tej Jensa na plany. Junu we Wasku, tam zetka so Rajbiczanska gmieńska rada wieczor 6, tam niszym towarstwowym domie. A druga gmieńska rada je Horkach, tam skadżuje so Kruszczanska gmieńska rada Jensa wieczor 7, tam niszy gratuni Horczan wonjowie wobory. Szulerio budyskie hudźbnie szule przeprosza Jensa na koncert, zapiskaja wieczor na po 7, a to Radwoskie mei, gdyż skupina Radwobraz je podla na koncercie hudźbnie szule Jensa na po 7 Radwoskie mei. W Horkach zwiedza sobotu 120-letne wopstacze tamniejszeje woniowie wobory w odpopodniu Sztyrioch. Przedstaja so woniowe wobory w okolnych są, a młodzińska woniowa wobora gminy Kruszczycy. Tyż dzieci są witane, a mają tam za nich planowane wszelakie poskitki. Wieczor potem kream zapiskaja, no a wodu za wokwodnienie woniowa wobora tam tyż załeszcze doszcz a nadoszcz zmieje.

0: Thea Handuschowa. Jetzt le Sakuswana. Das ist psychotna Thema. Dasa bitch geisch hutowa magia. Możecie sobie poprom przedstawić, że zamoża dżęsniejszy dżyn roboter. Po takim takie humanoidne, kiż są człowieki po wąkonym napodobnene, też instrumenty racz. Na runie tutun nieszedny eksperyment jest o wumiocza Karoliny Eikec, serbskiego pokada zważywa, znata szakie po całym świecie jako wumiocza na terminy, a to jako jedna z małych wumioczów, kiż syła tak dere na terminie zaracz może. No a niedawno je w syczy wozjewiwa krótki film, jak wona du ecze runie z takim humanoidnym robotorom terminim raje. A i sama rekne, zobie to kietro wiele dziewa, robotery dole nazwu czuwać dola, tuż to pospytu, a tuż to treninga by za to trebne. No a na końcu pak jest to eksperyment radziu, kajż ona sama na jędrzesce przypowiedzi.
1: And now, for the first time in history, a human and a robot are playing a duet together on the theremin.

0: Jörg Weiselberg. Znate hudnik, kisztisz rade serbske kruchy produkuje, rade tisztisze produkuje, zawyższe, no a to, aber tamne snana to nie wie, ale pola The Voice, to jest znata telewizyjna show, Katka, no?
1: Casting show, hej.
0: Casting show, za Spivario. Tam wun je, aber jeszcze zamowi tamniszu band, nawiaduje, kotra show proje live, potom performuje. Szwanawicka, rianne dobry hudnik, ale rocza keteme, rocza dowużice, je na po 8.
2: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranie. Sakskim krajnym Sejmie jest od czera zromadna prostwa frakcjo CDU, SPD, Zjazka, Dziewięćdziesacz, Zelenich a Lewicy przyjuzała serbsku rzecz jeszcze silniejszo szkitać a spichować. W prostwie żadaja się przyjuzać przydatne zawiaski z europejskiej karty za regionalne a mniejszynowe rzeczy. Deficyty mieli so w otwarzyć a spichowanie serbszczyny w gubwaniu, zarednictwie, mediach a towarzyszności jasnie w utwarzyć. Sakska dobiała też próbować, choć nie mogła w uspieszne readowania z Braniborskie przełzać, co by już standardy podobne byli. A knieżostwo miało pokazać, które europejskie spichowania mogli so za zesilnienie serbskiej rzeczy, kultury a regionalnego wujcza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za šiče s płatami narodnie drasty jest so včera slepom zahajił. Prvni raz je z wubedżowaniem zjazany. Hodnoča so w udźiwki kategoriach mužaca moda, modžinska moda a asesuary za bydlenie a dom. Z jednače hobijowymi šírkami je kurs dere knihovany, zaredowarje od serbského projektového managementa su jara spokojom. Včera so w občeniče prvnje pokyvy dostali a materiál přepodaty. W 9-tydźenskej individualnej fazy maja one z tradicionalnych pfatu modiske unikatu wowiwać a sotowiec. Kunc augusta so wusletki na modowej przeladzce z lepom przedstaja a najlepsze so mytuja. Wiacać dwie lecze po starcie twarskich dziełów je modernizowanie dworniszcza biskupicach w odzamknienie. Niemska żeleznica je niedzie 10 milionów euro do wonju w obnowienia inwestowała. Z tym był projekt leto post już gotowy, a dwójce tak drogi, jak planowane. Żeleznica w opodstatni dłuższy twarski czas z przydatnie trybnymi zanirowanskimi dziełami. Dokelż so lifta i zatwariszte, przyjdą lucho z handicapom nietko lochszok czam. Tunel za osoby dostanowe szpundowanie a nowe kachlice na szczynach. Nimo toho so zgody w obnowiciu a nowe w obswietlenie zatwari. Budyska Mieszczanska Rada je včera večer z většinu novemu personálnemu koncepti za mieszczanske pistovanie přihlasovala. Miesto chce přichodze personálnu potrebu z cioch komponentu otvođeč. Na zakvađe ličbu dječi a zakonskih smirnicu, z přiražku za čas vupada na zakvađe tarifa, gajštež z pedagogiskeje přidatnije potrebe. Tuta přidatna potreba ma so z objektivnih kriterijov a ličbu padu zvestčić. Personálny koncept bychu zdjevali, dokelž su pjestovanjach miesta viace kubvaku a kubvarju přistajeni, hač zakonsce postajny klucz předvidži. W Rakecach miastem viacery w obydlerio dwieluja hačmanowa bydlenska gunčina z wobkodami blisko niedošie gormjanie svini viestu přichod. Včera předniesa štaj dvaj w obydlerie gmienske rače nádrobne svoje wobmyslenia a to pěča menje dalších Rakečanov. Voni so investuvie ruiny bola. Boja. Viesnanosta Sven Nuotny pak znapšečivi, so gmienska rada plany podpiruje, dokelž do dobroho přichoda Rakečanskeje wokoliny veri. Nimo toho privatny investor šun riziku sam niese. Dále je rada včera wobzamknuła, zo so staršiske přinožki za dzieci Rakečanske pěstovanie a žłobiku k 1. augusti povieša. To bychu povieščo, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Wiedro.
1: Nas oczekuje słoneczny dzień z niekotrymi mroczelami. Skiere sredne do snadne witzig smijeme, kotrež pšinže ze severa. Živesli prostupa džencena horce, samo jara horce 6 a 33 stopňu. Hač do nedžele smijeme dale dosť a nadosť svunca toho môže časa nasriebač, kýba račo nucka vostaneče a väčšinu časa tam prebyvače, pretož stupa živesli pro kúži džin trochu dale nedželu samo hač na 43 stopňu.
0: A ja to sme hižo dženca rozvosu. Tyž na to skýčimli, kajke sú wybinienia kunst tydzienia, na co zariadowario mieli kiedybuać, jak so im dżek, iż zariaduje sami, a też sme zwyszczyli, że jechanskich turnier kulowe w odprajene
1: rune tak. A pokalne finale, co przesunie.
0: Co przesunie, a też ministranska kopańca. Ta sobotu też hoca tydla upadnie. To może wszystko powiedzieć, że ktoś na drodze do cztery upada, wyskacze, że nie lewuladam. Tu już wam dobry start do dżęsniejszego czwartka, pecz po napu osmichie.
2: Serbski rozwóz.

0: przyjemne 5 a 20 stopni pokaza. Żywe slepro tu przy budyskim studiu.
1: Wiedro.
0: Ale żywe slepro ma jeszcze wujki plan, że chce jeszcze kietro daleko stupać z najmniejsza wojna.

A doje to la raz. Kvodna poješt dniach vulkeje horcote vúžiske liški. No te maja noveho zakitovaria ze švédskeje, kiš nie hišče ženje. Vulce ve vukraju rau ale bie v dorostove mustve švédskeho narodneho lodohokejove mustva popuču. A nitko si raz predstajče, kak vun, puk, bolodže, subajo, na smykaczach po ludzimnym powierzchu, honi. Aber kakże zimy na wiesnym hacze, co smykacze. W szwedzkiej na wujki hirzarach, kisz już zamierznene. Hej, to są nidom wszystko wokwodni, dobry pokój do przychodnych dniów. Znano, si kwodne mysle czynić, albo kwodne nowinki, kajsz? Tute słyszecz, nudom wasamienczino, błaz mich je.

0: Policja z G.
1: Wyszerachuje, jest so w obkadny niezboża z mamym dziesczym stało. Holczka bie nie na dzice, a nie apcy za parkowacym autom ze swoim bobikarom wujęła. 15-letny wodzia mopeda, Simson, nie może się więcej dobrożdzić, a do małej zrazy. Na zbożo buszte woba jenoś lochko zranienej. Szkoda na mopedzie 200 euro. W Włócznicy Niemce Lausnitz je 16-letny przykupaniu z niezbożiu. Młody kadlarz jak bie ilegalnie na terenie Szczerkowej jamy, a jest so przy skoczeniu do wody ze skały tak ciężko zranił, że dobił się helikopter jeho do kliniki w odwieść. W Wojerecach je dotal nieznaty pusztulnika skrzywdził, a samo z bleszu do niego bił, przez to poczapie muż silne bolostcza, a wunczytko policji wozywi. Rewirowa kryminalna policja nietko pat przepytuje.

0: euer Power Party USBO. Lady Gaga a Deutschi, serbskim rozvosu, no a Ljubičići, to je vieža váš čas.
1: Filomelos. Dirtam dejstva, mami je drozene.
2: Das wird euch ans Kanutzchen, Nimo. Was da gibt neidliche Jane-Litter? Ah, ja, sind doch noch so sabel. Ah, snado samo dvojice.
3: No, što da to?
2: Na moje narodnide.
3: Oh, da da se je mil.
2: Ah, što da ja vem. Juno vynaliču na nikakim riadnem dňu. Nitko je znajvičaš no zas obše pozdže. A ja mam tylko narodnickiego zaczucia w brusie.
3: No, wiesz, da tyż, to by się k narodninam pszał?
2: Hm, to smut. W odsusadki, kiedy wiewiaczki bych się kusk kożucha przeczmął za mój załczk, tu nie iż od cyle przeliady. Te wobliki muli mi zoniatka przynieść, kuźny znamięcia pecz, a dzieci muli mi spiłczk zaspiewać.
3: To są szo prima idee za dom.
2: A więc o dobiu za so swój wejwik napylnić, a mój pumpyk, kiedy się żaraz kulwa ci był. O, ty by mi mała popriączk darić, na przykład. Albo popriączki.
3: No to ci wierzę.
2: Abo ty, pitame delika, wieś to obstaraš.
3: Što da ty tam delika meniš? Ah, pod ja štomom je so svojba na pšikru posednila. Skorbika beru šalki a talerje, višnje tykančki a popriančki. Našemu Filomelo se je vizo sline beža.
2: A ja mam teko narodninského začuča v brjuše. Ja, musisz ty mi tam nie dziś to obstarać?
3: Filomelo, so. Ty tla wiesz, że już brzy a kranie, to hele padnie.
2: Ja pak sam narodni nie miał. Proszę.
3: Nie, lepe. Ladaj raz, że za tebie tule mam.
2: Puh! Co mu ty skupo, pračko? Jenoś za mnie?
3: Haj, to kiedyś nie żenie przepozdrze narodniny swiecić.
2: O, ty se ta najlepsza.
3: Wiele zboża k twoim narodninam plus jacore dny, lubi Filomeloso.
2: Dziękuję.
3: Prajono, nie se so ty zajśmy tydzień też iżo przepozdrze na swoje narodniny dopomnił?
2: Nie, to ja raczej nie wiem. To nie może być.

0: Kastemir Napo Djevercich.
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V sakskim krajnem Semje je sočera zromadna prostva frakcijo CDU, SPD, Zjerska 90 zelenih a levice pšivzava, serbsko reč išče silnišo škitač a spihovač. V prostve žadaja se pšivzač pridatne zaujaski z evropske karte za regionalne a menšinove reče. Deficite meli so votva reč a spihovanje serbščine v kubvanju zarjadnistve medijah a tovašnosti jasne vutva reč. Sakska dobiała też próbować, choć nie mała w uspieszne riadowania z Braniborskie przełzać, co by już standardy podobne byli. A knieżostwo miało pokazać, które europejskie spichowania mogli są za zesilnienie serbskiej rzeczy, kultury a regionalnego wówicza zasadzić. Wiatrze choć dwie lecze po starcie twarskich dziwów je modernizowanie dwornieszcza biskupicach w odzamknienie. Niemska železnica je niedzie 10 milionów euro do wopnowienia inwestowała. Z tym był projekt leto pozdziszo gotowy, a dwójce tak droj też planowane. Železnica w opodstatni dliższy twarski czas z przydatnie trebnymi zanierowanskimi dziwami. Dokąd są lifta i zatwariszte, przyjdą ludzie z handicapem nietko luchszo k czaam. Tunel za osoby dostanu szpundowanie a nowe kachlice na szczynach. Mimo toho są skody w obnowiciu a nowe w obswietlenie zatwari. Budyska mieszczanska rada je czera wieczor z wieczinu nowemu personalnemu koncepty za mieszczanskie pistowanie przyłosowała. Miesto chce przychodzie personalnu potrzebu z cioch komponentów otworzyć. Na zakwadzie liczbu dzieci a zakońskich smiernicu, z przyrożką za czas wupada na zakwadzie tarifa, gajsz też z pedagogiskie przydatnie potrzeby. Tuta przydatna potrzeba ma so z obiektywnych kryteriów a liczbu padu zwieścić. Personalny koncept bych uzdziwali, dokąd są pestowaniach miasta wiatrze kubwarku a kubwariu przystajeni, hacz zakońce postajeny klucz przedwidzi. W Rakecach miastem wiatrzeri w obydlech jo dwieluja, hacz ma noa bydlenska kunczina z wopkodami blisko niedoszie kormianie swini, wieste przychod. Wczera przednieseštaj dvaj v obydlerje gmienske rače natrobne svoje v obmyslenia, a to pieča menje dalších rakečanu. Voni so investovi ruine boja. Viesnanosta Sven Nuotny pak znapšečivi, so gmienska rada plane podpiruje, dokelž do dobroho přichoda rakečanskije v okoline veri. Nimo toho privatni investor šun čas, voreče šun riziko sam niese. Dále je rada včera v obsamknula, zo so staršiske přinožky za dječi v rakečanske pěstovani a žvobiku ke prinjemu augusti povješa. Za zanierowanie kulturnego domu w Salowie planuje Kuluska Mieszczanska Rada niemale 60 tysięcy euro wydać. Nadałk za to dosta na czerawszym posiedzeniu firma Skulowa. To by jeden z cioch twarskich nadałków, w których radziceli od czera rozsudzichu. Mimo toho rekonstruuje a zanieruje so most przy Koberowym Wynie za nieszto wiatrzać 500 tysięcy euro, a CSB pestowania dostanie nową fasadu, która szczopfotu izoluje. Nadok przełza za 590 tysięcy euro do runia firma Skulowa. To bych u pojeszcze, kotrosz namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęca wostania przez cały dzień słoneczny, też z niekotrymi rastuszymi mruczelami. Wostanie dalej też horco z 6-30 stopniami. Hać do niedzielę temperatura dalej, a dalej stupa niedzielu oczekuje nas 40 stopniu.
0: Widzisz. Na drogach wszystko do rybieży. Wyskacze, że nie mamy poskitku, tuż wam dobru, a wiesz tu jezbu, deren formułani. Do nowa dnia, do dzienniejszego czwartka z Katku a Jakubom, który po napodziewaczych.
1: Serbski rozwóz.

Aronias mit Pschinoschku, Swischeli Rosemovies Katku, Sto, Pschichodnim, Pschionritten Jach, was wir können Stigenja, Nerbuja, Napschikwa zu so, Rö, aber Chasse, Rö, Rö, Finala, Zapado, Wujiska, Kapaska, Zjaska, Pschessunili, Skakanski Turnier, wir Kulube, Jewotprajene, Runetak, Gaisch, Ministranska, Kopainza, Horzotte da, Lam. Nur Astodjenza, Pschichodnritten Jach, Bak, Mojne, je? Jetko naschich, Boki wach. Zmierz nimmst du Friedensrichter Boskici Jensa, Sasso Ritschnu Hojinu, Panchitzach Kukowe, a to wot Zioch Donapu Šeščich, da možeče jemu svoje starošče tvarenju zaradnisko zjaska při kluštorski vodže přednjesč. Ve Vojarecach vitaja vas Jensa na dživarničku tykanja pačerjo za vojerovsku rejovansku drastu. Jensa, vod štyrioch dosedemich v domovinskim dome ve Vojarecach, tam vas Sonja Rejarjova povita. Dwie gmienskie rady mam poskytku dżęca we Wasku, zetka so Rajbiczanska gmienska rada, a to wieczo sześćich, damniszym tułostwowym domie. Hodzinu Bożiszo, wieczo sedemich, zetka so Kruszczanska gmienska rada, a to w Hurkach, damniszy gratuni, hurczanskie woniowie wobory, dżęca wieczo sedemich. Na posedmich, jeszcze witani do Radworskie Meje, tam zahudża szulerio budyskie hudźbnie szule, a przeprosza na koncert. Dżęca wieczor na posedmich, Radworskie Meje, gdyż skupina Radwobraz je podla. A sobotu w Oswiecza Hurkach 120-letne wopstacze tamniszy woniowie wobory od popołudniu szturioch. Przedstawia so woniowe wobory, tyż modzińska woniowa wobora, dzieciace poskitki maja, a wiecza przeprosza do ryje, a wokwodzicz. Tam możecie to też dość wody zawieszcie zmija. Anna Wiki Remeswa z Cze Sobotu do Radworskiego Dwornieszcza Inkluzje przeproszeni za początkie tam do południa dziesaczych na Remesnickie Wiki Radworskim Dwornieszczu Inkluzje.

0: Was Emoji? Nicht am Styria Postaje.
1: Nabožne svoa.
0: A tutema, Jensa Rano, Bauerwirt, se zwei Brückena.
2: Wir tutem tydzenju ryczu w dobrych poczinkach człowieka. Jensa wo zmužitosti. Je zmužitost jenoś wiec muži, svoa pokazana tych silnych mužů. To bychu ryczoja a kecoja a bole iście żone, kich suse jako kodojte, pomienowali a spalili. Zmužitost słuša tam, gdzieś so człowiek do niewiestoty poda, haj do Bożych ruku, kajś so praje. Kujżdy, kiś przed operacją ste, gdyby w opismo czytać a podpisać, co so operacja znano, nie radzi, a won zemrie. Našemu przyjacielu su w utrobu operowali, a myśmy so z nim rozżonowali. Je żywy, ale drugi kolega je przy tajkiej operacji zemrył. Zmužitosć jest spleczena z wiru a dowiru. Za mnie do Bożych dobrych puczu. Bożak.
0: Dobraj, Bauerwirt, sie zwei Brücke na Nadauku a Samovitosti serbskeho wasadneho zjaska. Wasam hodzin Pecha Posta je, a nitko zaswyszymy skupinu astronaut, romadze ze orkestrom serbskeho w Ludowej Ansambla Milno Vočarec, geistisch Lilhandria, du serbskim rozwosu.

0: skupina Astronaut. Orchester Serbsko Ludove Ansambla Milena Vočarec. Alel Henry Dačma. A Jana Totukam, so je tiš pola vas. Nitko doma čma pazokach žalozije šideleka, so nemože čopvota do domu.
1: Wiedro.
0: Prawie tak, Katka, bo?
2: Przecież wąka i że 24-27 stopniu miastem tu Budyszynie. No, to bys na nawet jeśli, że niekotrym szkoli nie dosahało, ale nie żywesli po prostu podzięca biegu dnia jeszcze na 6-30 stopniu, tak na meteorologoja wieszcza. Jenoż niekotrym roczok i k tomu przeważnie wostanie słoneczne, a nie tylko szydnie. Temperatura dále stupa a stupa, nedželu vysča nám samo 40 stopňov.
0: Jelišče naše renče vúsovanie zapasli, doporučujem našu druhú snidajn a môj prajmos Katku Božeme, kvôdne mysle.
3: Der brandenburgische SPD-Generalsekretär Fischer hat angesichts schlechter Umfragewerte die Politik der Landesregierung verteidigt. Man habe schon erste wichtige Reformen angeschoben, sagte Fischer im RBB24 Inforadio. Es gebe extrem viel zu tun.

0: Zasadne nadawk jo robota natwarish, a jen tak programirowaś, aż samostatnie szake nadawki na grajniściu wedziewujo. Za zwenożenie nadawków ma robota 126 sekundów, a dybkowy system mieri, ktere robota jo najwięcej żylnych nadawków, kakie kwališe obživo. Mila Heinzholz a William Buchans dej ze swoim robotorom dobywej w regionalnym finalu w maju w Dobrjavugu. Tam ste se kwalifizirowały za nimske finale w mieście Trier, żeż ste dobywej trzecie miestno. Ten dobry úspěch je obšicena, aż Mila a William ste nendožil nimskiego robotik mustwa europski finale te World Robot Olympiad bužo w oktobrie w Korvatskej w Zagrebie.
1: Uknika Dolnosherskiego gymnazjuma stej se úspěšně obšilili na ubežovaniu ve tvarjenju robotaru. Gregor Klimio rozpřavio.

0: Srbiji. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: A tema jo gorzota, ta ma w Łużycu we swoich pazurach. Żyńca su pieś a ciżaszcza grado przypowiedzieli. A to groni za nas. Żyńca jest nuch, ljagno my se dochwotka, a co wamy wet urlopa a lichego casa we feriach. To pak jo grado noe nawok. Te stare su myli we leszu grado hynakse żywienie. Gaż swynco jo paliwo a smaliwo suwenijiwali seno. Kake druge žiwa a zabire su vesajnske tenca smeli na vršavše a kaku rednu pšenicu su obgledovali, bet togo jo nintoto grono v našom tematiskem ustčevanju.

Prytze rocha, kupanje strojenje. Jazoro wabi, pojsz kupacy nint, przymnio nie swabi, nie mażo si swiet. Krzasnie se pyszni, les okowo mnie, chłoży a fryszni szo dospodobnie. Woda ustrowi a cystość si da, dusza przenowi se, wiaseladla.

Wird kurz? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 11 set 8 6 5. RBB. Serski program.

Gerald schön, Johus Biwauses, Kupku, Kulabula. Arvet Kollasa, Pschestupime, Nintna Worsch. Jinsa, jo, miase narotne jin namörniko. So jen obsam knuli, dwelesche dwatisats jasisch, na diplomatiske Konferenze w Manila. Arven, swischise kuste lehrtot nat new pisch advajastego junia. Jinsa wiazo, sega schestschich na pschikwat, sasne ju venimskich pschistawach rogi na wojach. Sestüm ksche pokasasch na jirwo namörniko. Mit den Jen pschewerzu jomme, sis nasche ju aktualne ju musiku tischenja. A jinsa swische me polskiego pesnjarja, Jerzy Poremski. Ako studirowane ozeanograf neowence jano wedomnostnie zabierał z Mörjom, wenn jo był sam płachtowa a rybakar. A ako muzika jo miase drugim interpretirowa shanties. To jo vista forma spiva na Mörniku, to znajo scho snasch z engelskie. A teke we svojskich spivach jose Jerzy Poremski intensivnie zabierał z namörnistwom a svetovimi morjami. W jego spiuje Mijik Ocean, groni se miase drugim Mijik Ocean, aż symje psiuzeł mimo gniwa. Mijik Ocean, wieliki, nie, Mijik wieliki storm, aż se wenjał za rożu wieczu. Mijik wielika woda, aż som twoja obsadka. Mijik, stara wosz, aż se mi dała szopwotu doma. No, słyszymy raz nocz.

0: Wiederschau, hoja, Diana Schietzow abschi Mikrofon hier, Dübkonje Podnja, jasom potakem Jinsa, waschab Schesspodnica, abschi Tegotsosche Gronim warm, Pütteischosse flink mist norwich Wodku abschiessuchreischo, mir netreba schon nits povedasch, totzün im Jasa was. Nasche Themen sind sa. Immaterielle Kultur ne derbst vos herbo. Tosu nasche Nawogi, teke rutsnikaske Technik, ki ako modroschis jatak dali. Pomaga, status immateriell nego Kultur nego derbst war ve struktur ne atua rischnost ne zmenje. System suse sabirali vedomnostniki mjase drugim vet serskego instituta, anintosu uischli knigve sich usletkami. Te suse zor abschätzter jili hove mistje, a net mam dalschne Informatiek Tomosa was. Uknika, Dolnosaskego Gymnasium, Stay Roboter, Twariwe, Ases, Tim, Usbeschnie, Obschilewe, na Nimskich, Mestastwach. Tekek Tomo, Swischischo, Witzi. Apen, Swischischo, Kaxu, Luge, Nirgana, Lange, Jüwe, Billy, Willies, Willieschu. Stares Herske, Mami, Noritzne, Ulizuju, Wett, Swojo, Gorgiewa, Ame, Möjo, mit Obschiro, Nosch, Sejinzeichne, Mi, Obstolnos, Chami. Tesu, na Kuschte, Pathönakche. Udos Boni, spujam im nasch Programm, sis auch wo jetzio Musiku, miase drugim kut new namornika, tenjoruna jinsa. Potakem, startu jome, redni asch stjopedla. Jo, wychodzę busu, mamy uspieszne balokoparje. A teke uspieszne ukniki. Knim swuszate serskie gymnasiasta Heinzolz Mila a Buchanolz William zes pietigo letnika dolno serskiego gymnasia. Wenni stetos letne konstyżenia dopokazawe planimskiego finale World Robot Olympiad WRO Vetriru. Zamier ubeżowania jo zici a modostnych za matematiske a techniske teme zagorisz a je motivirowasz a aber ukupwanie abo studie we techniskem obwuku zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Zasadne nadawk jo robota natwarisz, a jen tak programirowasz, aż samostatnie szake nadawki nagrajniszczu wedziewujo. Za zwenożenie nadawko ma robota 126 sekundu, a dybkowy system mieri, ktere robota jo najwięcej żylnych nadawko, kakie kwalisze obżywo. Mila Heinzolz a William Buchans dej ze swoim roboterom dobywej w regionalnym finalu w maju w Dobrjavugu. Tam stej se kwalifikowały za niemskie finale w mistrze Trier, żoż stej dobywej trzecie miejsce. Ten dobry uspiech obszicena, aż Mila a William stej nędożiel niemskiego robotik mustwa europejski finale teje World Robot Olympiad bużo w oktobrze w Korwackiej w Zagrebie.
0: Uknika Dolnosaskiego Gymnasiuma stej se uspiesznie obszilewej na ubeżowaniu we tvarieniu roboteru. Gregor Klimio rozprzawił.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: A tema jo gorzota, ta ma wużycu we swoich pazurach. Żynca su pech a ciżaszcza grado przypowiedzieli. A to groni za nas. Żynca jest nuch, ljagnome se dochwodka, a co wamy wet urlopa a lichego casa we feriach. To pak jo grado noe nawok. Te stare su mieli we leszu grado hynaksze żywienie. Gaż swynco jo paliwo a smaliwo suweni żywali seno. Kake druge žiwa a zabere su vesajnske, tenca smeli na wirtschaftsche a kaku rednu pšenicu su obgledovali, bet togo jo ninto to grono v našom tematiskem ustčevanju.

Vodkos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 jednostrzo 8 6 5 RBB Serski program.

Ja, wir drehen ja Shop, wo na pekorischen jede Schosse, tosch, sie Schosse ist nach hinter Kniegwe, tosch auch teke wir gott Schosse. K tomu mame Narajenie, gar Pisma Ingeborg Bachmannowe. Wenn er Josse Narajiwa pschett, stolletami we dvojorezni Korutainski, tojo Kärnten we Austriski. Tu Swowensku Menschenu we tuch Krajinach jo wönnas bomniwa sas a sas we svojich Textach, pot Swowom Windische. Astym, joto zażynca dostrzwet wasze je przez budnicy, ja Diana Szycuła se net rozszognują. Widzę ją moja kolegoka Anja Kocholz-Szwarcowa zase ho we studiu, a my gledamy na serskie zaredowania tego końca tydzenia.